0: problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: La Rosalía. Ні на мігу нову, ні на рія.
5: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.